0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2 FM w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 15 sierpień. Święto w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. W Sydney przejściowe opady deszczu, 18 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Miriam oraz Juliana. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

Dziś, 15 sierpnia, mija 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. W Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, związane ze zwycięstwem w tej bitwie. Bitwa Warszawska była jednym z najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej, która trwała w latach 1919-1921. Do bezpośrednich walk między Polską a bolszewicką Rosją doszło w związku z próbą rozszerzenia przez bolszewików rewolucji na zachód Europy. Polska, która w 1918 roku odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów, musiała jednocześnie walczyć o utrzymanie swoich granic. W 1920 roku Armia Czerwona rozpoczęła wielką ofensywę przeciwko Polsce. Jej celem było pokonanie polskiej armii, zdobycie Warszawy, a następnie wkroczenie dalej na zachód. Przywódcy bolszewicy liczyli, że zwycięstwo w Polsce utworzy im drogę do Niemiec i innych państw Europy. Na początku lipca 1920 roku sytuacja Polski była bardzo trudna. Armia Czerwona szybko posuwała się na zachód, a polskie wojska musiały wycofywać się na kolejnych odcinkach frontu. W Warszawie zaczęło grozić bezpośrednie niebezpieczeństwo. W obliczu zagrożenia polskie dowództwo przygotowało plan obrony Warszawy. Dużą rolę odegrali m.in. naczelnik państwa Józef Piłsudski, generał Tadeusz Rozwadowski oraz generałowie Władysław Sikorski i Józef Haller. Polacy zdecydowali się na przygotowanie kilku linii obronnych. Szczególnie ważne były fortyfikacje znajdujące się przed Warszawą oraz pozycje nad rzeką Wisłą. Jednocześnie polskie dowództwo przygotowało plan kontruderzenia, które miało zostać przeprowadzone z rejonu rzeki Wieprz. Do obrony stolicy zaangażowano nie tylko regularne wojsko, w szeregi armii wstąpili również ochotnicy. Wśród nich byli studenci, robotnicy, chłopi i przedstawiciele różnych grup społecznych. Powstała Armia Ochotnicza, która miała wzmocnić siły broniące Warszawy. Za początek Bitwy Warszawskiej przyjmuje się 12 sierpnia 1920 roku, kiedy rozpoczęły się walki na przedpolach Warszawy. Główne działania trwały jednak od 13 do 25 sierpnia. Armia Czerwona, dowodzona m.in. przez Michała Tuchaczewskiego, zbliżała się do stolicy. Bolszewicy byli przekonani, że zwycięstwo jest blisko. Ich oddziały nacierały na Warszawę z kilku kierunków. Jednym z najważniejszych miejsc walk stał się Radzymin, położony na północny wschód od Warszawy. Miasto miało ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ przez ten region prowadziła droga w kierunku stolicy. 13 sierpnia rozpoczęły się tam bardzo ciężkie walki. Wojska polskie początkowo miały ustępować pod naporem przeciwnika. Radzymin został zajęty przez Armię Czerwoną, jednak Polacy rozpoczęli przygotowania do kontrataku. W kolejnych dniach walki były niezwykle zacięte. Polskie wojska broniły Warszawy oraz podejść do stolicy. Szczególnie ważne były walki na wschodnich przedpolach miasta. Jednym z symboli obrony stał się Osów, gdzie walczyli m.in. młodzi ochotnicy. W walkach uczestniczyli również członkowie formacji ochotniczych. W czasie walk zginął ksiądz Ignacy Skorupka, który stał się później jednym z symboli polskiej obrony. Jednocześnie na północ od Warszawy trwały walki o przeprawy przez Wisłę. Bardzo ważną rolę odegrała 5. Armia generała Władysława Sikorskiego, która walczyła w rejonie Modlina i nad Wkrą. Jej działania wiązały znaczne siły bolszewickie i pomogły Polakom przygotować główne kontruderzenie.

Najważniejszym elementem polskiego planu było uderzenie z południa nad rzeki Wieprz. 16 sierpnia 1920 roku wojska polskie rozpoczęły wielką ofensywę. Na ich czele znajdował się Józef Piłsudski. Polskie oddziały ruszyły na północ i bardzo szybko przełamały słabe pozycje Armii Czerwonej. Bolszewicy zostali zaskoczeni szybkością polskiego ataku. Ich jednostki, które wcześniej koncentrowały się na zdobyciu Warszawy, zaczęły tracić możliwość współpracy między sobą. Polskie wojska posuwały się szybko w kierunku północnym, wychodząc na tyły części sił bolszewickich atakujących Warszawę. Był to moment, przysiął Józef Piłsudski. Polskie oddziały ruszyły na północ i bardzo szybko przełamały słabe pozycje Armii Czerwonej. Bolszewicy zostali zaskoczeni szybkością polskiego ataku. Ich jednostki, które wcześniej koncentrowały się na zdobyciu Warszawy, zaczęły tracić możliwość współpracy między sobą. Polskie wojska

część została zmuszona do odwrotu w kierunku wschodnim. Równocześnie z polskim kontruderzeniem trwały walki 5. Armii generała Władysława Sikorskiego. Polacy odnieśli sukces w rejonie Wkry i Modlina. Dzięki temu udało się zatrzymać część wojsk bolszewickich. Szczególne znaczenie miała sytuacja na północ od Warszawy. Armia Czerwona próbowała ominąć stolicę od północy i przełamać się w kierunku Pomorza. Jednak polskie działania doprowadziły do zatrzymania tego manewru. W kolejnych dniach oddziały bolszewickie rozpoczęły coraz bardziej chaotyczny odwrót. W drugiej połowie sierpnia 1920 roku przewaga zaczęła zdecydowanie przechodzić na stronę polską. Armia Czerwona wycofała się na wschód, a Polacy rozpoczęli pościg za wycofującymi się wojskami. Ważnym wydarzeniem była bitwa pod Komarowem, stoczona 31 sierpnia 1920 roku. Było to jedno z największych zwycięstw polskiej kawalerii w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W następnych miesiącach walki nadal trwały. Polacy odnieśli kolejne ważne zwycięstwo w bitwie nad Niemnem we wrześniu 1920 roku. Ostatecznie działania wojenne zakończyły się podpisaniem traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku. Bitwa warszawska zakończyła się polskim zwycięstwem. Armia Czerwona nie zdobyła Warszawy, a jej plan dalszego marszu na zachód został poważnie pokrzyżowany.

Битва Варшавска miała ogromne znaczenie dla Polski. Zwycięstwo pozwoliło obronić niepodległość państwa i zatrzymało ofensywę Armii Czerwonej. Bitwa miała również znaczenie międzynarodowe. Polska powstrzymała próbę przeniesienia rewolucji bolszewickiej dalej na zachód. Z tego powodu wydarzenia z sierpnia 1920 roku są często przedstawiane jako jedno z najważniejszych zwycięstw militarnych w historii Polski. Bitwa Warszawska przeszła do historii jako cud nad Wisłą. Określenie to wiązało się zarówno z niezwykłym odwróceniem sytuacji wojskowej, jak i z religijną interpretacją zwycięstwa obecną w ówczesnym społeczeństwie. Łącznie w samej Bitwie Warszawskiej uczestniczyło około 110 tysięcy żołnierzy, 600 dział i ponad 2450 karabinów maszynowych. Współcześnie historycy podkreślają przede wszystkim znaczenie przygotowania polskiego planu operacyjnego, skutecznego dowodzenia walk poszczególnych armii oraz błędów popełnionych przez stronę bolszewicką. Zwycięstwo Polaków uratowało Warszawę i miało ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska jest więc jednym z najważniejszych wydarzeń w historii II Rzeczypospolitej. Pokazała, że mimo bardzo trudnej sytuacji militarnej, Polska była w stanie skutecznie obronić swoją niepodległość.

0: przegląd wydarzeń tygodnia wita Państwa Beata Rumianek. Australia jako pierwsze państwo na świecie zdecydowała się na daleko idące ograniczenia. Od 10 grudnia 2025 roku największe serwisy społecznościowe muszą podejmować rozsądne kroki, aby Australijczycy poniżej 16 roku życia nie mogli zakładać ani utrzymywać na nich kont. Obowiązek dotyczy m.in. Facebooka, Instagrama, TikToka, Snapchata, YouTube'a, Reddita i X. 8 miesięcy po wejściu australijskiego zakazu w życie okazuje się jednak, że nastolatki radzą sobie z nim zaskakująco łatwo. Według jednego z pierwszych dużych badań aż 86% osób poniżej 16 roku życia nadal korzysta z objętych restrykcjami platform. Canberra nie zamierza się wycofywać, wręcz przeciwnie, parlament rozpatruje przepisy, które podniosłyby maksymalną karę dla platform z 49,5 do 99 milionów dolarów australijskich i dały regulatorowi większe możliwości żądania dokumentów oraz danych dotyczących systemów sprawdzania. Rozwiązaniu od początku uważnie przyglądają się inne państwa, Wielka Brytania, Kanada i Indonezja zapowiedziały podobne kroki, a Francja przyjęła własne ograniczenia dla osób poniżej 15 lat. 12 sierpnia po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej Europie można było oglądać całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko najlepiej widoczne było w Islandii i północnej Hiszpanii. Częściowe zaćmienie wystąpiło m.in. w większej części Europy, w tym w Polsce. W Polsce mogliśmy obserwować głębokie zaćmienie częściowe. Rozpoczęło się przed zachodem słońca, ale jego koniec nastąpił już po jego zejściu za horyzont. Najkorzystniejsze warunki do obserwacji były w zachodniej i północnej części kraju. Maksymalna faza wyniosła 88% w Kotlinie Kłodzkiej. Najmniej efektownie było w Bieszczadach, gdzie przed zachodem obserwatorzy zobaczyli 42% zasłoniętej tarczy słonecznej. Kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne m.in. w południowej części Hiszpanii, a także w Afryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Jemenie będzie można obserwować 2 sierpnia 2027 roku. Wtedy jego najdłuższa część potrwa aż 6 minut i 23 sekundy. Na kolejne całkowite zaćmienie słońca widoczne w Polsce przyjdzie nam czekać aż do 2135 roku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy, która ma usprawnić proces budowy elektrowni jądrowych, a w szczególności umożliwić rozpoczęcie wybranych prac przed uzyskaniem finalnej zgody na budowę całego obiektu, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Prezydent uznaje energetykę jądrową za jedną z kluczowych fundamentów przyszłego rozwoju i suwerenności energetycznej, wskazano. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse and Bechtel. Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził Wyspy Kurylskie, do których prawa roszczą sobie zarówno Rosja, jak i Japonia. Japonia oświadczyła, że stanowczo protestuje przeciwko wizycie dyktatora na wyspie Iturup. Spór między dwoma państwami o Wyspy Kurylskie trwa od dziesięcioleci. Do wizyty doszło dzień po wystrzeleniu rakiety balistycznej przez sojuszniczą Koreę Północną w kierunku wód wschodniej części północnego Półwyspu Koreańskiego. Za kilka dni odbędą się duże wspólne ćwiczenia wojskowe Seulu i Waszyngtonu. Nierozstrzygnięty spór terytorialny o Wyspy Kurylskie był głównym powodem, dla którego Moskwa i Tokio nie podpisały traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Ukraińscy operatorzy dronów szybko wykryli i symulowali ataki na pojazdy należące do amerykańskiej brygady zmechanizowanej podczas ćwiczeń Combined Resolve w Niemczech. Źródło podało, że żołnierze z Teksasu nie byli przygotowani na możliwości ukraińskich operatorów bezzałogowców. Według gazety ćwiczenia pokazały, że amerykańscy operatorzy dronów nie mają umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów ani przygotowania dronów do warunkach przypominających prawdziwą walkę. Scenariusz bitwy powtórzono i Amerykanie byli w stanie lepiej rozpraszać siły, kamuflować się i wykorzystywać systemy walki elektronicznej. Greckie służby medyczne odnotowały znaczny wzrost liczby zakażeń wirusem zachodniego Nilu. W ciągu ostatniego sezonu zgłoszono 45 nowych przypadków. Od początku tegorocznego sezonu zachorowało aż 110 osób. W całym ubiegłorocznym 26. Do końca lipca odnotowano zakażenia w 7 krajach. We Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Macedonii, Rumunii, Francji i Niemczech. Gorączka zachodniego Nilu jest chorobą wirusową. Przenoszą ją komary, a największym rezerwuarem są ptaki. Człowiek nie zaraża się bezpośrednio od innego człowieka. Szacuje się, że około 80% zakażeń przebiega bezobjawowo. Na chorobę tę nie ma leku, lecz można uchronić się przed zakażeniem, stosując środki przeciw komarom, repelenty, siatki w oknach i moskitiery. Powikłania występują najczęściej u osób starszych oraz chorych na schorzenia przewlekłe. W dniach od 15 do 22 sierpnia w Krakowie odbędą się światowe Centrum Badań nad Falami Elektromagnetycznymi i Nowoczesnymi Technologiami Komunikacyjnymi. Do Centrum Kongresowego ICE Kraków przyjedzie ponad 1200 naukowców i inżynierów z ponad 60 krajów, aby wziąć udział w 36. General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, najważniejszym światowym wydarzeniu poświęconym naukom radiowym, organizowanym co 3 lata od 1919 roku. Ukazał się raport wskazujący najlepsze destynacje świata w kontekście planowanej zmiany miejsca zamieszkania. Nieoczywistym liderem zestawienia została Estonia. Niewielkie bałtyckie państwo wyprzedziło m.in. Singapur i Portugalię, wyróżniając się na tle innych krajów połączeniem bezpieczeństwa, dobrze rozwiniętej infrastruktury i możliwości, jakie oferuje osobom rozpoczynającym życie za granicą. Estonia uplasowała się na pierwszym miejscu, minimalnie wyprzedzając Singapur, kolejne lokaty zajęła Malezja, Portugalia i Tajwan. Estonia od lat buduje swoją międzynarodową markę wokół cyfrowych innowacji. Nie jest zresztą wyłącznie element narodowego PR-u. Komisja Europejska w najnowszym raporcie Digital Decade 2026 podkreśla, że kraj dysponuje silnym ekosystemem cyfrowym, bardzo dobrze rozwiniętymi usługami publicznymi online i wysokim poziomem wykorzystania zaawansowanych technologii. Od premiery trendowatej historii nieszczęśliwej miłości guwernantki do bogatego ordynata mija 50 lat. Z tej okazji do Łańcuckiego Zamku, gdzie nagrywano część zdjęć, przyjechali w niedzielę odtwórcy głównych ról Elżbieta Starostecka i Leszek Teleszyński. Rozmawiałam z Kaliną Jędrusik i ona powiedziała tak, zrobisz co chcesz, ale jeżeli tego nie zagrasz, to będzie twój wielki błąd, wspominała Elżbieta Starostecka, opowiadając o propozycji zagrania Stefci Rudeckiej. Aktorka przyznała, że choć w swojej karierze zagrała wiele ról, to właśnie postać Stefci przyniosła jej niezwykłą popularność. Filmowa historia Łańcuta sięga dwudziestolecia międzywojennego, a później w zamkowych wnętrzach powstawały m.in. hrabina Kozel, Jerzego Antczaka, Lokis, rękopis profesora Wittenbacha, Janusza Majewskiego, pałac Tadeusza Junaka i właśnie trendowata.
1: Wiadomości sportowe. Tenis. Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. Polka w finale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę, zwyciężając 6-2, 6-3 i wywalczyła 26. trofeum w zawodowej karierze, a 12. w turniejach rangi WTA 1000, które ustępują tylko wielkim szlemom. Wcześniej, w drodze do finału, Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3, Szwajcarkę Wiktorię Golubic 6-2, 6-1, Ukrainkę Marię Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2, ćwierćfinale Rosjankę Dianę Schneider 6-2, 6-1, półfinale Ukrainkę Elenę Svitolinę 6-3, 1-6, 6-3. Teraz Iga Świątek przenosi się do Cincinnati, gdzie w czwartek rozpoczął się kolejny turniej rangi 1000. Będzie broniła tytuł sprzed roku, tym samym wywalczonych wówczas 1000 punktów. Magdalena Fręch rozpoczęła już pierwszy mecz w Cincinnati, zwyciężając Chorwatkę Antoninę Ruzic 6-2, 7-5. Lekkoatletyka. Polscy lekkoatleci do tej pory zdobyli 3 medale na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w Birmingham. 2 srebrne, Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów i Piast Krzeszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz 1 brąz, Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów był 4. i polska sztafeta mieszana 4 razy 400 metrów przybiegła na 4. miejscu. Żużel Grand Prix Łotwy w Rydze już po raz 3. wygrał Bartosz Zmarzlik. 2. był Brytyjczyk Robert Lambert, 3. Australijczyk Bradley Kurz i 4. Kacper Woryna. W klasyfikacji generalnej po 8 edycjach Grand Prix na prowadzeniu jest Bartosz Zmarzlik. Obrońca tytułu na 2 turnieje przed końcem wyprzedza Australijczyka Bradley'ego Kurza i Brytyjczyka Roberta Lamberta. W pierwszej ósemce znajduje się jeszcze 2 innych Polaków. Patryk Dudek jest 5., a Kacper Woryna 6. Żużlowcom pozostały jeszcze 2 turnieje Grand Prix Danii w Vojens i ostatni turniej sezonu 26 września Grand Prix w Toruniu, gdzie rozstrzygnie się, kto zostanie mistrzem świata na żużlu w 2026 roku. Piłka nożna. polskie drużyny rozegrały rewanżowe spotkania w europejskich rozgrywkach. Jagiellonia Białystok zremisowała w Szkocji w rewanżowym meczu z Rangers FC i utrzymała przewagę wygranego pierwszego meczu 2-1 u siebie, awansując do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Przed Jagiellonią teraz rywalizacja w czwartej rundzie z gruzińską Iberią 1999 Tbilisi. Lech Poznań w rewanżu na Wyspach Owczych wygrał wysoko, bo 5-0 z Kij Klaksvik. Po tym zwycięstwie mistrzowie Polski awansowali do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Raków Częstochowa w rewanżowym spotkaniu pokonał w Szwecji Ham Marty IF 1-0. Po bezbramkowym remisie u siebie awansowali do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Górnik Zabrze zremisował u siebie z węgierskim Ferencvarosi TC 1-1 w eliminacjach Ligi Europy. Po porażce 0-1 w Budapeszcie odpadł z Ligi Europy i musi przygotować się do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Spotkań z AS Monaco. GKS Katowice wygrał rewanż z Hapoel Tel Awiw 2-1, ale po przegranym meczu w Izraelu 0-2 odpadli z dalszych rozgrywek. Rozegrano trzecią kolejkę w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok przegrała 0-2 z Widzewem Łódź. Lech Poznań wygrał 3-0 z Piastem Gliwice. Śląsk Wrocław zremisował 0-0 z Krakowią. Korona Kielce zremisowała 1-1 z Legią Warszawa. Pogoń Szczecin pokonała 3-1 Motor Lublin. Radomiak Radom przegrał 1-3 z Górnikiem Zabrze i Wisła Kraków pokonała 2-1 Wisłę Płock. Po trzech kolejkach na prowadzeniu jest Lech Poznań, druga Legia Warszawa. Tabelę zamyka Raków Częstochowa i Wieczysta Kraków. Siatkówka. Polskie siatkarki zajęły drugie miejsce w turnieju o Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. W swoim ostatnim spotkaniu w ramach Memoriału przegrały 0-3 z aktualnymi mistrzyniami świata Włoszkami w walce o końcowy triumf w turnieju. Wcześniej bez większych problemów pokonały Ukrainki 3-0, później wygrały z Francuzkami, również zwyciężając bez straty seta. Kolarstwo. Wyścig kolarski Tour de Pologne 2026, 7 etapów z Gdyni do Wieliczki, łącznie około 1111 km, wygrał Niemiec Marco Brenner. O zwycięstwie zadecydowała końcowa jazda indywidualna na czas w Wieliczce. Brenner pokonał Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka o 10 sekund, a trzeci był Hiszpan Ivan Romeo. Polacy niestety tym razem bez miejsca w ścisłej czołówce. Filip Gruszczyński był 25, Michał Kwiatkowski 40, a Kamil Małecki 63.

urlop brany tradycyjnie raz albo dwa razy do roku to za mało dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brak systematycznej regeneracji może prowadzić między innymi do wypalenia zawodowego, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej psycholożka z Uniwersytetu Psychologii Społecznej w Warszawie Aleksandra Pędza. Wskazała też na elementy dobrego wypoczynku. Zwróciła uwagę, że praca, niezależnie od miejsca i stanowiska, może generować wysoki poziom pobudzenia organizmu i stresu. To osłabia naszą odporność psychiczną, umiejętność podejmowania decyzji, skrupulatność, rzetelność w działaniu. Ludzki organizm dla sprawnego funkcjonowania potrzebuje czasu na regenerację, stwierdziła ekspertka. Istotna jest przy tym świadomość, co to znaczy dobrze wypoczywać i jak ten wypoczynek ma wyglądać. Pierwszy element, czyli odłączenie psychiczne. Podczas urlopu ważne jest odcięcie się od zadań zawodowych, zarówno od myśli, jak i od konkretnych czynności, np. sprawdzania e-maili czy odczytywanie wiadomości w komunikatorach, wyjaśnia. Dodała, że drugim elementem jest relaks, czyli skupienie się na takich działaniach, które będą obniżać aktywność współczulnego układu nerwowego, odpowiedzialnego za mobilizację organizmu. Zgodnie z tą zasadą powinny to być aktywności o niskiej intensywności, spacer, joga, ćwiczenia oddechowe. Trzeci składnik dotyczy autonomii podczas wypoczynku, czyli wpływu na to, jak spędzamy czas wolny. Chodzi o to, by nie robić rzeczy pod tak zwane dyktando, zwiedzać miejsca na siłę, czy mieć wszystko zaplanowane co do minuty. Kolejny element udanego wypoczynku wiąże się z szukaniem aktywności, które będą sprawiały nam satysfakcję, a jednocześnie będziemy mogli się w nich doskonalić. To może być wspinaczka, jazda na rowerze, ale też czytanie książek, czy coś, co będzie dla nas stanowiło jakieś minimalne wyzwanie. Ważne będzie także znalezienie takich rzeczy podczas wypoczynku, które dadzą nam poczucie sensu. Mowa tutaj o aktywnościach, które będą zgodnie z naszymi wartościami. Ostatni czynnik związany jest z przynależnością w czasie urlopu. Chodzi o budowanie relacji z innymi ludźmi, szczególnie z bliskimi. Ekspertka podkreśliła, że bardzo ważne jest to, by wypoczynek nie polegał na scrollowaniu mediów społecznościowych czy serwisów informacyjnych. Zaznaczyła, że według badań szczyt dobrostanu przypada około 8 dnia wypoczynku. Dlatego optymalny urlop powinien trwać od 10 do 14 dni. Czas po urlopie też powinien być takim stopniowym wejściem z zadania, a nie rzutem na głęboką wodę. Jak zauważyła, urlop brany tradycyjnie raz albo dwa razy do roku to za mało dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brak systematycznej regeneracji może prowadzić między innymi do wypalenia zawodowego. Codzienne rutyny związane z odpoczynkiem mają duże znaczenie dla naszego dobrostanu psychicznego, wskazała psycholożka. Pierwsze symptomy poznawcze wypalenia zawodowego mogą być związane z trudnością ze skupieniem uwagi, częstszym popełnianiem błędów w pracy, odraczaniem podejmowania decyzji trudnych, mniejszą zdolnością do zajmowania się trudnymi zadaniami. Może pojawić się frustracja, zniechęcenie, brak chęci nawiązania relacji w pracy czy zobojętnienie, a wręcz negatywny stosunek do współpracowników lub klientów. Zdaniem ekspertki obecnie coraz więcej firm zwraca uwagę na budowanie dobrostanu pracowników i widzi związek pomiędzy ich dobrostanem a zaangażowaniem w pracę. Pracownicy, którzy mają wysokie poczucie dobrostanu, wysoką satysfakcję z pracy, są w stanie bardziej się zaangażować, podkreśliła psycholożka.

mówisz, że takie są czasy i od nas nic nie zależy. Żadne z nas nic nie znaczy. Każdy ruch w pustkę uderzy. A ty

zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senat Polonia 2026. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach TuTripolo FM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.